0: Kaczki, na będę klasz nad.
1: Na hoki jesteś drinkę w moje pintje ze wozie.
2: Are you in music?
3: 100% plezant, 100% olść.